U našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.

0: Radio Maestral, Maestral, Maestral.
1: Oni svojevrsni brend.
2: Marka, brend.
1: Oni svojevrsni
2: Marlboro.
1: Oni
2: institucija.
3: Uvidimo ma. Sing song.